0: Nagadam.
1: To
0: co zrobisz? Czy nuszy, czy ej?
2: Pijmy!
1: To miałeś bukietu? To miałeś walu? Dla mnie to ty pijesz.
0: Silenie.